Music. More music. More music. Moje music si vzala můj S jako rukojmí a leď